Tipo nari na rati ali fak nira hui wale korera e radio Mozambique msora jo kap dagat nin kale no kuma mwinch wokatula wani kulele nyo e radio Mozambique. Nehala kumihera i tipo apele kumihera wa kufya yari ya chuma kombola ukati uko 3 horas minutos hansine na mocha.